dum kirtak kaduma kitak tak kadha dha kitak kitak dha kirtak dum kirtak tak dum kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha tak dum kirtak kaduma kitak tak kadha dha kitak kitak dha kirtak dum kirtak tak dum kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha tak dum kirtak kadum kitak tak kadha dha kitak kitak dha kirtak dum kirtak tak dum kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha kirtak kadha tak kitak dum kirtak kadha.